Zwikolo zwoṱhe zwi tamaho u dalela tshiṱitshi tshine vha tshi funesa tsha Phalaphala FM. U ṱoḓa u vhona vhashi khathihi na kushumele kwa radio. U dalela tshiṱitshi tsha Phalaphala FM zwi vha hone nga Labuna fhedzi. Vha rumela luṅwalo lu re na zwidodombedzwa zwa tshikolo. Nga khalo hu fanela u vha hu na ḓuvha na tshifhinga, dzina ḽa tshikolo, balo ya vhana na miṅwaha ine vha wela khayo, balo ya vhathu vhahulwane vhane vha khou tshimbila na vhana.

0: Parapara FM. Na Musica Powerflex plan na Master V. Rina ere, ane asato do debo panga zwa wichiro.
1: Ish, Master V, niko tuto chumero ne ya don tendelo chinja plan yanga, musindi chito oda.
2: Ninto da Powerflex ya Vodacom. Ine ya wa plan yangu wezi na wezi, ine ya sabinazi kontraka. Ahunoto la zukorodo, niko na wikansala chumunga chungu na chingwe.
1: Ha, no no.
2: Ida na 40 gigs na 300 minutes ya phone era, kanetwekingu na ingwe. Zote nga 299 randa pezi nga mwe.
1: Ndi iwana nga api?
2: Iwana la pezi ka VodaPay app kana online. Takuchezani ni wasimbezuru no furashuzo matakeni.
1: Ndito itangoralo.
2: Udoshuma milayoti waho. Feather together, Vodacom.

0: arali vha tshi elekanya uri vha nga si kone u badela muimeli wa zwa milayo, kha vha elekanye hafhu. Clientele yo ita uri tshumelo dza zwa milayo dzi swikeleleye. Tshaka dza tshumelo dza tshi dzo fhambananaho dzi katela vhone, mufuno wavho, vhana vhavho na miraḓo ya muṱa. Tshumelo dzi katela milandu i tshimbilelana na thaidzo ya zwa vhugevhenga, zwa mishumoni na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamana na zwa milayo. Hu nga vha u ndaela ya tsireledzo i bvaho khothe, dzinndwa dzo ḓisendekaho nga zwa mbeu, ṱhalano i sinaho khanedzano kana tshumelo i sa takadzi. Ramiloyo a bvaho Clientele u hone u vha thusa. Tshumelo dzashu dzo leluwa, zwine vha tea u ita zwone ndi u dzhia luṱingo lwavho vha founela ramilayo kana vha rumela email, ri ḓo vhuya khavho murahu. Tshumelo dzashu dzi katela 5000 rands ya beili. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 32281, ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo isi ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online, hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
1: A huna supermarketi tshipango fhira YouSave, zwine zwa amba u vhulunga u hulwanesa kha zwibveledzwa zwine vha zwi funesa, zwithu zwa ndeme zwa ḓuvha na ḓuvha na zwiṅwe zwinzhi. Kha vha wane 750 gram ya Nola Original Mayonnaise nga 38.99 na 10 kg ya Speku kana Golden Delight Rice ya Sasco Cake Flour na ya YouBrand Super Maize Meal, zwoṱhe zwi zwiraru nga 289 rand. Zwi wana lo swika dzi 11 dza October 2026. Hi YouSave Pay, hune zwiḽiwa zwa mwaimo

0: fumbiri minete uri vakawara ya vhufumi na mutei Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ri nanwi misi yothe feelings nga zonke dikana ndavhanekedza luimbo nga mulalo Judith Sipho Mari you stole my heart away Phalaphala FM ya koporasi hapa mchudeni na mafulufu
1: Andiro zomba the unit of andisango zwidowela mara mutakalo wotopha
0: Chikoloni ani yambi
1: Ha ndi amba tizi mizi azungipo zwe chikoloni
0: Azuko fana itindi ndi wamba hothe
1: Andizoni
0: innocent Pambane na bani pfana chikoloni chano ange uri ane muthanga wa mafulufulu ngori ndi azwivona apo ringa break ni adina badi
1: Ha itindi babo muthu udina mara Zwamba ai zwitori zwiremera
0: Tiri niko jena ngapi
1: Ndiko bvandi mpapuri high school
0: chiwana mpapuri Ah, ini dano ndzamba zwambura uko itwa dzi debate yange chikoloni.
1: Hai.
0: Adziti mwe mpapuri. Hey, ah nifuno ita manini ite ni chef. Unedi pfumbu dze mafungo amba. Fedzi ha afa ini ndi mini zwine na divanga ha mvelele yanu.
1: Zwine nda divanga ha mvelele yanga ndi zwori rine sa vavenda ri dipina nga zwithu zwa sialala. Zwithu zwinonga o ambara miṅwenda. Ulavo miroho
0: zwi miroho ipi yana epa innocent
1: miroho inonga mikusule madelele na zwinwe zwinopfi zwigwada zwinoto aneiwa kama zenge
0: ni ala ni ala mukusule ini
1: ene mukusule wa ndifera badi
0: atiri
1: na nama ai wini
0: ha
1: zwavukuma
0: ha inoto fara kufa zwavudi na madelele ene ala
1: zwothe ndi dipina nga zwithu zwa sialala
0: mhm budzani vhanwe vhashanga ini uri ndi mini ndi zwa ndeme hane uri vha thogomele vhubvo havho na sialala yavho
1: sialala ndi zwithu zwine sa vhavenda na vhaswa vha ano maḓuvha vhono ilata zwine zwavhuḓi vhuḓi sialala a i tsha tou vhonala zwavhuḓi kha vhaswa mara tshine nda nga tshone kha vhaswa vhoṱhe ndi tsha uri a ri ṱhonifhe mvelele yashu ri songo tenda i tshi ṱuwa zwanḓani zwashu zwo leluwa ngori zwino hu khou ḓalesa zwithu zwa makhuwa hafhanoni shangoni shango ḽo ḓala zwithu zwa makhuwa sialala a i tsha vhonala na luthihi
0: Zwi zwanḓani zwa vheiwe vhaswa uri ni ise phanḓa no pfumbudza no humbudzana nga tshavhewe uri kha ri farane zwanḓa ri vhuise sialala ḽashu
1: Ya, ndi zwone.
0: Ino hafuna nori ani koni zwa amba, ni tshi vho to amba sa mufunzi.
1: Hai, ti zwino.
0: Innocent, ni khou kona nga maanḓa wa amba. Zwino khou tou ntakadza kha inwi ndi ni khou ḓele zwone Innocent. A zwo ngo leluwa uri vhana vha ṋamusi vha ambe mutaladzi woṱhe vha ambe mafhungo oṱhe a songo dzhenisa na ipfi ḽa tshikhuwa. Hai, inwi no to amba na fhedza ni songo dzhenisa na ipfi ḽa Luisimane.
1: Ee andi muthanga wa mvelele ya Tshivenḓa nne a titodzi u tshinya sialala nga nthana zwithu zwa makhuwa zwine zwi kho ḓo ri dzhera shango ra sara ri tshi vho tonga vhathu vhane a vha ḓivhi uri vha tshila gai
0: kho vhona no ambara magambutsa ni kho ḓo u tshina zwifhio
1: ha ri kho ḓo tshina gambutsu zwezwino hafha luvhanḓeni
0: a thiri
1: ee
0: vhukaidzani vhaṅwe vhaswanga ino uri vha ḓibvise kha zwikambi na zwidzidzivhadzi
1: hevhanna zwikambi zwidzidzivhadzi hei Ah, shango lo tanganana.
0: Nga manda.
1: Mara zwine ndi nga tamba zwino ndi zwori ari ḓi bvise khazwo mavhani. Hezwi zwithu zwa zwikambi na zwidzidzivhadzi a zwinga ri isi fhethu. A zwingani isi fhethu.
0: Ni khou amba ngoho.
1: Na nṋe ane hafhafha a thi fari, a thi nwi, a thi dai.
0: Khezwo.
1: Tshine nda ita tshone ndi u ya kirikini nga Sonda.
0: Ha, ino fara mulenzhe wone. Ngori ni kha muroli ufhio?
1: Ndi kha grade 11.
0: Mwaka ni kha grade 12?
1: Ee.
0: Na magudedzini anthu?
1: Yes.
0: Ngori ni khou kona u amba ngorali innocent. Ni sathu thoma na tshiimiswa ningei tshikoloni tsho ṱuṱuwedzana na vhaswanga ini zwa mvelele na u ṱutshela kule na zwikambi na zwidzidzivhadzi.
1: Ee, ende vha khou amba ngoho ndo ḓi zwi humbula zwino ndo to ḓi nyadza.

Kazila, yomadiri terminate ndi afumita zazina ruko gwenye sanduliba ni pala kawara ya butanu karje na pala magondo ni rifuri na zuko chimbra chimbra ngandirade ria ni pala strike ni chabembe buruguane raya Johannesburg karchume ni pala strike ni chabembe tabero rukunitanganezu.